0: SBS, a world of difference. You're with SBS Polish on mobile, online and on radio.
1: Słuchają Państwo programu SBS po polsku. Naszych audycji można słuchać przez urządzenia mobilne, w internecie i w radiu.
2: Pragniemy wyrazić nasze uznanie tradycyjnym właścicielom ziemi, z której nadajemy dzisiejszą audycję. Polski program radia SBS składa wyrazy szacunku ludom Kamaraj Gal oraz starszyznom tak przeszłym, jak i współczesnym. Wyrażamy też wdzięczność tradycyjnym kustoszom tych wszystkich ziem aborygeńskich oraz ziem wysp Cieśniny Torresa, z których słuchacie Państwo naszej dzisiejszej audycji.

0: Dzień dobry, ze studia w Sydney. Witam Państwa bardzo serdecznie. Joanna Borkowska-Surucić. Miło jest mi spotkać się z Państwem w poniedziałek, 29 czerwca. A oto co przygotowaliśmy na dzisiejszą audycję. Za chwilę Dariusz Paczyński przekaże Państwu skrót najważniejszych wydarzeń radia SBS. Usłyszymy także specjalnie przygotowany przez SBS podcast z ostatnich wydarzeń Mistrzostw Świata FIFA 2026. Następnie temat dnia. Eksperci odrzucają apele o odstrzał rekinów po serii ataków, podczas gdy rząd Nowej Południowej Walii nie wyklucza takich rozwiązań. Wywołało to szerszą debatę na temat bezpieczeństwa w wodzie oraz tego, czy rządy mogłyby zrobić w tej kwestii więcej. Dowiemy się również, co wydarzyło się w Polsce z korespondencji Przemka Przybylskiego. Tropikalne upały mamy w Polsce, temperatura dochodzi do 41 stopni. Następnie poznamy gościa dzisiejszej audycji. Jest nim Rafael Agaciński, pochodzący z Niemiec, trener piłki nożnej o polskich korzeniach. Rafael jest koordynatorem Akademii Piłkarskiej Borussii Dortmund przy niemieckiej szkole międzynarodowej w Sydney. Byłym skautem oraz analizuje najważniejsze wydarzenia turnieju i przybliża ich znaczenie dla programu niemieckiego radia SBS. Na koniec nie zabraknie także magazynu sportowego w opracowaniu Piotra Pokorskiego. A teraz już czas na wiadomości radia SBS.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Dariusz Paczyński. Oto skrót najważniejszych doniesień w poniedziałek, 29 czerwca. Zaczynamy od doniesień ze świata. Oficjalny bilans ofiar śmiertelnych po trzęsieniu ziemi z 24 czerwca to ponad 1400 osób. Jest także ponad 3000 rannych. ONZ szacuje liczbę zaginionych na 50 tysięcy. Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci ocenia, że około 1,5 miliona osób, w tym 700 tysięcy dzieci, potrzebuje pomocy humanitarnej. Stany Zjednoczone zaatakowały Iran w odwecie za ostrzelanie statku handlowego w cieśninie Ormus. Amerykańskie samoloty uderzyły w irańskie magazyny rakiet i dronów oraz przybrzeżne stanowiska radarowe, jak poinformowało dowództwo centralne USA. Po kolejnych amerykańskich atakach na Iran napięcie na Bliskim Wschodzie ponownie wzrosło. W Kuwejcie odparto atak rakietowo-dronowy, a w Bahrajnie uruchomiono alarm przeciwlotniczy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wniósł do Rady Najwyższej projekt ustawy o budowie panteonu narodowego z imionami osób, które walczyły o wolną Ukrainę. Cytat, nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować, oświadczył Zełenski w niedzielę. Podczas rekordowej fali upału we Francji odnotowano około 1000 dodatkowych zgonów. Aż 85% ofiar to osoby mające ponad 65 lat. Wzrosła też liczba śmierci w domach i mieszkaniach. Doniesienia z Australii. Premier Anthony Albanese powitał dziś w Canberrze premiera Vanuatu. Podczas pierwszej oficjalnej wizyty premiera Vanuatu w Australii w roli szefa rządu przywódcy mają omówić dalszą współpracę gospodarczą w zakresie bezpieczeństwa oraz rozwoju między Australią i Vanuatu. Oczekuje się również, że obaj liderzy podpiszą porozumienie Nakamal, tak zwane Nakamal Agreement. Osoba, która przeżyła masową strzelaninę w Westfield Bondi Junction i później stała się obiektem internetowych teorii spiskowych, a także członek z jednej z najbogatszych rodzin Australii, należą do świadków składających dziś zeznania przed Komisją Królewską. Komisja ta, badająca kwestie antysemityzmu i spójności społecznej, wznowi w tym tygodniu publiczne przesłuchania po okresie obrad prowadzonych za zamkniętymi drzwiami, które koncentrowały się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem. Naukowcy twierdzą, że poprawa dostępu do usług medycznych jest prawdopodobnie najważniejszym krokiem do zwiększenia odsetek szczepień dzieci w społecznościach aborygenów i mieszkańców Torres Strait Islanders. Obrońcy praw zwierząt z zadowoleniem przyjęli decyzję o całorocznym wykorzystaniu dronów do wykrywania rekinów na wielu plażach w stanie Nowej Południowej Walii, jednocześnie ponownie apelując o usunięcie sieci przeciwrekinowych. Organizacja Humane World for Animals podkreśla, że około 90% zwierząt wpadających do sieci przeciwrekinowych nie należy do gatunków rekinów, przeciwko którym sieci są przeznaczone. Wśród przypadkowo odławianych zwierząt znajdują się również gatunki krytycznie zagrożone wyginięciem. Doniesienia z Polski. W Juracie rozpoczął się nieformalny szczyt prezydentów Polski, państw bałtyckich i Rumunii. Rozmowy mają dotyczyć bezpieczeństwa regionu, wsparcia dla Ukrainy i zbliżającego się szczytu NATO. Ale w tle spotkania pozostaje także napięcie między Warszawą a Kijowem wokół polityki historycznej i decyzji dotyczących orderu Orła Białego. Dmitry Miedwiediew zareagował na działania Polski dotyczące budynku byłego rosyjskiego konsulatu w Gdańsku. Były prezydent Rosji zasugerował, że Moskwa mogłaby wystąpić z roszczeniem wobec Belwederu, powołując się na jego związki z okresem carskim. Pas startowy na lotnisku Chopina w Warszawie w niedzielę wczoraj uległ uszkodzeniu. Pojawiły się na nim bowiem drobne pęknięcia. Z uwagi na bezpieczeństwo został on zamknięty. W użyciu pozostał natomiast drugi pas. Mogą wystąpić opóźnienia lotów. Najwyższa temperatura zanotowana na ziemiach polskich wynosiła do tej pory 40,2 stopni Celsjusza i została zmierzona 29 lipca 1921 roku w Pruszkowie, województwo polskie. W niedzielę w Słubicach odnotowano jednak rekordowe 40,5 stopnia Celsjusza, co oznacza, że był to najgorętszy dzień w historii pomiaru w Polsce. Wcześniej rzeczniczka Biura Meteorologii Agnieszka Prasek przekazała, że rekord upadł także w Toruniu, gdzie słupki rtęci wskazywały aż 40,3 stopnia Celsjusza. Wiadomość bankowa. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2,60 zł. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 69 centów. Skrót najważniejszych doniesień. Na podstawie informacji SBS News oraz Polsat News przygotował Dariusz Paczyński, SBS Polish.

0: Przenosimy się teraz na boiska World Cup FIFA 2026. Przy mikrofonie Dariusz Paczyński, a oto podsumowanie 18 dnia Mistrzostw Świata. Historia napisana w doliczonym czasie gry. Kanada złamała serca reprezentacji Republiki Południowej Afryki, zdobywając zwycięskiego gola w ostatnich minutach i odnosząc pierwsze w historii zwycięstwo w fazie pucharowej mistrzostw. Los Angeles było świadkiem historycznego wydarzenia. Reprezentacja Afryki Południowej i Kanady po raz pierwszy w historii zmierzyły się w meczu fazy pucharowej mistrzostw świata, którego stawką był awans do 1/8 finału. Kanada zapisała się także w historii jako pierwszy kraj gospodarz mundialu, który rozegrał mecz fazy pucharowej poza granicami własnego państwa. W doliczonym czasie gry Kanada przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę i zdobyła zwycięskiego gola. Kanada uda się teraz do Houston, gdzie w 1/8 finału zmierzy się ze zwycięzcą wtorkowego meczu pomiędzy Maroko a Holandią. Tymczasem drużyna australijska przygotowuje się do kolejnego spotkania na mundialu. Po niemal 3 tygodniach spędzonych w Auckland reprezentacja Australii opuści swoją bazę treningową i w środę uda się do Dallas przed sobotnim meczem finału z Egiptem. Australijczycy będą musieli sobie radzić bez kontuzjowanych Matthew Leckie i Jacoba Italiano. Asystent selekcjonera Australii Hayden Foxe podkreślił jednak, że Socceroos przygotowują się na bardzo wymagające spotkanie.
1: They're a very good side. They have some real natural technical talent.
0: To bardzo dobra drużyna. Dysponują znakomitymi umiejętnościami technicznymi i grają odważnie, co jest charakterystyczne dla piłki nożnej w krajach Afryki Północnej i świata arabskiego. We wtorek Brazylia zmierzy się z Japonią. Japonia przystąpi do spotkania w roli outsidera, ale będzie pełna wiary po ustanowieniu narodowego rekordu 11 kolejnych meczów bez porażki z europejskimi rywalami. W innym spotkaniu Niemcy zagrają z Paragwajem w swoim pierwszym meczu fazy pucharowej Mistrzostw Świata od czasu zdobycia tytułu w 2014 roku. Z kolei Holandia zmierzy się z Maroko. To było podsumowanie 18 dnia Mistrzostw Świata FIFA 2026. Przygotował na podstawie SBS Sport Dariusz Paczyński, SBS Polish.
2: Oglądaj każdą minutę Mistrzostw Świata FIFA World Cup 2026 w serwisie SBS On Demand.

0: A oto temat dnia.
1: Eksperci odrzucają apele o odstrzał rekinów po serii ataków, podczas gdy rząd Nowej Południowej Walii nie wyklucza żadnych rozwiązań. Wywołało to szerszą debatę na temat bezpieczeństwa w wodzie oraz tego, czy rządy mogłyby zrobić więcej. Seria ataków rekinów w ostatnich miesiącach wywołała wezwania do ich odstrzału, między innymi ze strony byłego premiera Tony'ego Abbotta. Właśnie przeczytałem najnowsze informacje o kobiecie walczącej o życie po ataku rekina na plaży Coogee. To nie jest właściwe, że po takich atakach nie przeprowadza się odstrzału rekinów. To nie jest właściwe, że nie mamy komercyjnych połowów rekinów, biorąc pod uwagę ich gwałtownie rosnącą liczbę. I to nie jest w porządku, że nie stawiamy ludzi ponad rekinami. Do zdarzenia doszło w niedzielę 14 czerwca. 35-letnia kobieta doznała krytycznych obrażeń podczas pływania w przejrzystej wodzie między flagami w słoneczny dzień. Minister rolnictwa Nowej Południowej Walii, Tara Moriarty, nie wykluczyła możliwości odstrzału. Nic nie jest wykluczone, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa społeczności. Jednak pływamy w oceanie razem z żywymi zwierzętami i każdego dnia musimy dzielić z nimi tę przestrzeń. Władze podejrzewają, że Lee Stewart została ugryziona przez żarłacza białego. Zastępca ministra do spraw imigracji, Matt Fistold-Waite, szybko zaznaczył jednak, że odstrzał nie jest brany pod uwagę. Żarłacze białe są w Australii gatunkiem zagrożonym i chronionym, więc z pewnością nie będzie odstrzału tego gatunku. Eksperci zajmujący się tą dziedziną uważają, że skutki zmian klimatycznych i ocieplanie się wód, szczególnie w rejonie Sydney, powodują przemieszczanie się bardziej agresywnych gatunków, takich jak żarłacze tępogłowe, dalej na południe, zwłaszcza latem. To oczywiście ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo w wodzie. Uważam, że powinniśmy kierować się opinią ekspertów. Dr Gida dodaje, że podobnie jest z żarłaczami tępogłowymi, które latem często pojawiają się w porcie w Sydney, a zimą migrują głównie na północ. Żarłacze białe migrują praktycznie wokół całego wybrzeża Australii. Wiele z nich zostało oznakowanych i przemieszczało się z Australii aż do Nowej Zelandii. Jest też słynna historia żarłacza białego o imieniu Nicole, który przepłynął między Republiką Południowej Afryki a Australią. Jeśli mówimy o odstrzale, jedynym sposobem, który byłby skuteczny, byłoby dosłowne wyeliminowanie każdego osobnika. Profesor emerytowany ekologii morskiej z Uniwersytetu Macquarie, Rob Harcourt, zgadza się z tą opinią i wskazuje na dwa historyczne programy odstrzału. Jeden miał miejsce na Hawajach, gdzie po kilku śmiertelnych atakach i ciężkich obrażeniach zabito niemal 5000 żarłaczy tygrysich. Nie miało to żadnego wpływu na liczbę incydentów, ponieważ rekiny napływały z innych obszarów. Podobny program wdrożono na wyspie Reunion na Oceanie Indyjskim po serii 8 ataków w krótkim czasie. Ponownie odstrzeliwano żarłacze tygrysie, ale ich liczebność się nie zmieniła, ponieważ tworzy się jedynie pustą przestrzeń, którą szybko zajmują kolejne osobniki. Zdaniem profesora, brak dowodów na gwałtowny wzrost populacji rekinów. W 2018 roku badacze ustalili, że liczebność żarłaczy białych jest stabilna lub nieznacznie rośnie. Jeśli chodzi o żarłacze tępogłowe, w porcie w Sydney odnotowano wręcz spadek ich liczby w ostatnich latach. Nie ma żadnej eksplozji populacji rekinów. To mit. Profesor Harcourt uważa, że dzięki dronom rekiny są dziś po prostu częściej dostrzegane, a nowoczesne pianki umożliwiają ludziom dłuższe przebywanie w wodzie. Dr Gida informuje, że spośród 9 odnotowanych w tym roku pogryzień, 4 zakończyły się śmiercią. Do zdarzeń doszło w Australii Zachodniej, Queensland i Nowej Południowej Walii. Jedna ofiara śmiertelna pływała, natomiast trzy osoby uprawiały łowiectwo podwodne. Wspominam o łowiectwie podwodnym, ponieważ takie przypadki technicznie najczęściej klasyfikuje się jako sprowokowane. Nie oznacza to, że ktoś celowo prowokował rekina. Chodzi raczej o to, że wykonywana aktywność wysyła sygnały, na przykład przebita włócznią ryba krwawi, co naturalnie przyciąga rekiny. Departament Przemysłu Podstawowego i Rozwoju Regionalnego Nowej Południowej Walii opublikował szczegółowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa dla łowców podwodnych, nurków, pływaków i surferów. Pływakom zaleca się m.in. pozostawanie blisko brzegu, unikanie kąpieli o świcie i zmierzchu, niewchodzenie do wody podczas krwawienia oraz omijanie mętnej wody. Jednocześnie departament podkreślił w oświadczeniu, że nie istnieje jedno rozwiązanie gwarantujące pełne bezpieczeństwo. Badacz Chris Pepin-Neff uważa, że społeczny niepokój wokół tego tematu często prowadzi do jego upolitycznienia. Uważam, że rząd Nowej Południowej Walii wyraźnie otworzył drzwi dla odstrzału żarłaczy tępogłowych i postrzega to jako okazję do zdobycia politycznych punktów na 8 miesięcy przed wyborami. Mówię zawsze, że odstrzały chronią polityków, a nie pływaków. I nigdy nie było to bardziej prawdziwe niż w tej debacie. Naukowiec z Uniwersytetu w Sydney bada cyklicznie powracające wezwania do odstrzału rekinów od 20 lat. Bob Catter domagał się odstrzału po śmiertelnym ataku na łowcę podwodnego, który znajdował się 20 kilometrów od brzegu. Jeśli rekinom nie wolno pływać 20 kilometrów od wybrzeża, to gdzie właściwie mają być? Nie rozumiem, którą część oceanu uważamy za ich miejsce. Rob Harcourt obawia się, że obecna reakcja opiera się bardziej na emocjach niż na nauce. Gdy ludzie zostają ranni lub giną, naturalnie jesteśmy poruszeni. Mamy niemal instynktowny lęk przed rekinami. Wchodzimy do ich świata, gdzie jesteśmy powolni, niezdarni i nie potrafimy uciekać. Mamy głęboko zakorzeniony strach przed byciem ofiarą drapieżnika. Dodatkowo tak bardzo oddaliliśmy się od natury, że nie jesteśmy przyzwyczajeni do sytuacji, w których ludzie giną z powodu dzikich zwierząt. Profesor ma nadzieję, że działania ograniczające ryzyko ataków będą opierały się na dowodach naukowych. Nauka się rozwija i dysponujemy narzędziami, których nie mieliśmy 10 lat temu. Drony znakomicie pokazują, co dzieje się w wodzie. Śledzimy też ogromną liczbę zwierząt na wschodnim wybrzeżu i mamy najlepsze na świecie dane o ich zachowaniu. Powstają modele przewidujące miejsca największego ryzyka ataku. Wykorzystywanie tej wiedzy, dronów i inteligentnych linii bębnowych, które pozwalają naukowcom oznaczać kolejne zwierzęta i usuwać je z obszaru, zanim staną się zagrożeniem, to bardzo skuteczny sposób ochrony ludzi. Dr Gila dodaje, że Australia Zachodnia testuje również ekologiczne bariery. To półsztywne konstrukcje rozciągające się od dna morskiego do powierzchni powstrzymują rekiny przed wpływaniem do wyznaczonego obszaru i jednocześnie pozwalają ludziom korzystać z oceanu. Różnią się one od tradycyjnych siatek przeciwrekinowych, które mają za zadanie zaplątywać i zabijać duże rekiny. Senator Peter Whish-Wilson, rzecznik Partii Zielonych do spraw zdrowych oceanów, podkreśla, że rekiny już teraz są zabijane w Australii. To bardzo ważne, by o tym mówić. W Nowej Południowej Walii i Queensland funkcjonują programy kontroli rekinów, a stosowane tam siatki już prowadzą do ich zabijania. Siatki są narzędziem rybołówstwa, a ich celem jest ograniczenie populacji rekinów do poziomu, przy którym pływacy, surferzy i nurkowie będą bezpieczni. Stosuje się je od wielu dekad i wyraźnie widać, że ten cel nie został osiągnięty. Senator apeluje o większe zaangażowanie rządu federalnego w działania ograniczające ryzyko ataków rekinów.
2: I feel this issue should be elevated to national cabinet.
1: Uważam, że sprawa powinna trafić pod obrady gabinetu narodowego. 10 lat temu apelowaliśmy o zwołanie krajowego szczytu. Problem polega na tym, że każdy stan stosuje inne podejście. Potrzebujemy finansowania programów dronowych, obserwacji z powietrza i lepszej edukacji. Finansowanie jest często krótkoterminowe, a czasami opiera się nawet na filantropii i pracy wolontariuszy. Jeśli rząd traktuje ochronę obywateli poważnie, musi zapewnić wsparcie finansowe w kluczowych obszarach. Chcielibyśmy zobaczyć ogólnokrajowy szczyt zwołany przez rząd federalny z udziałem stanów i ekspertów. Senator opowiada się również za finansowaniem urządzeń odstraszających rekiny o potwierdzonej skuteczności, podobnych do programu funkcjonującego w Australii Zachodniej. Dodaje, że dodatkową ochronę mogą zapewniać pianki odporne na pogryzienie oraz nowe technologie, takie jak czujniki wykorzystujące sztuczną inteligencję. Zajmuję się tym tematem od niemal 15 lat. Jestem surferem, nurkiem i cała moja rodzina spędza czas w oceanie. To dla mnie bardzo osobista kwestia. Prawie 10 lat temu przewodniczyłem szeroko zakrojonemu dochodzeniu Senatu, które zbierało dowody w całym kraju właśnie w tej sprawie. Jest dla mnie bolesne i frustrujące, że po niemal dekadzie wiele rekomendacji tego dochodzenia nadal nie zostało wdrożonych. Gdyby je zrealizowano, być może udałoby się uratować wiele istnień ludzkich. Materiał Timmy Chalf z SBS News przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Surucic, SBS Polish.

0: They track, they target. That hotel, those shoes, your searches, your clicks, every time you come back. Prices can change when websites know you want something. Look again and all of a sudden it costs more, and they saw you coming. Startpage, the private search engine, helps keep what you look up online from becoming a price tag. Nothing saved, nothing to use against you. What you search for is your business. Try Startpage, the private search engine, at startpage.com. That's startpage.com.
1: Witam Państwa po reklamie. Przed mikrofonem Joanna Borkowska-Surucić i zapraszam do wysłuchania dalszej części programu. Za chwilę dowiemy się również, co wydarzyło się w Polsce z korespondencji Przemka Przybylskiego. Jak wiemy, tropikalne upały mamy w Polsce. Temperatura dochodzi do 41 stopni. Następnie poznamy wyjątkowego gościa, Rafaela Agacińskiego, pochodzącego z Niemiec, trenera piłki nożnej o polskich korzeniach. Rafael jest koordynatorem Akademii Piłkarskiej do Borussii Dortmund przy niemieckiej szkole międzynarodowej w Sydney. Byłym skautem oraz uznanym ekspertem w dziedzinie międzynarodowej piłki nożnej. Nie zabraknie także magazynu sportowego w opracowaniu Piotra Pokorskiego. Ale zanim usłyszymy korespondencję Przemka Przybylskiego, jak wiemy, w czwartek nadaliśmy rozmowę Doroty Banasiak z Eugeniuszem Kędziorą i obiecaliśmy Państwu nadać piosenki, których kompozytorem jest Eugeniusz Kędziora, znany muzyk i aranżer mieszkający w Sydney. Dzisiaj nadamy pierwszą z nich. Rozbłyśnij, gwiazdo moja. Słowa Bogumił Drozdowski, wokal Maja Kędziora. Twórcy znani naszej polskiej społeczności, nie tylko w Sydney. Posłuchajmy.

0: A teraz już Przemek Przybylski i korespondencja z Polski.
1: Kłaniam się z Wrocławia. Nasze tegotygodniowe spotkanie zaczynamy od tropikalnych upałów, jakie mamy teraz w Polsce. Według informacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej właśnie padł temperaturowy rekord Polski. W niedzielę stacja meteorologiczna w Słubicach nad Odrą zanotowała 40,5 stopnia, a dzień wcześniej w Toruniu zanotowano 40,3 stopnia Celsjusza. Poprzednia najwyższa rekordowa wartość dla Polski wynosiła 40,2 stopnia. Zanotowano ją w 1921 roku w Pruszkowie na Opolszczyźnie. Obecna fala upałów jest związana z powstaniem tzw. kopuły ciepła nad Europą, czyli rozległego wyżu, który zamyka gorące powietrze przy ziemi, tak jakby był pokrywką. Dodatkowym czynnikiem stabilizującym ten układ są dwa peryferyjnie położone ośrodki niżowe. Za skwarem podążają jednak gwałtowne zjawiska pogodowe, które już w niedzielę wieczorem dotarły do zachodnich krańców Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia o burzach z gradem i intensywnych opadach deszczu. Pojawia się także porywisty wiatr, który może przekraczać prędkość 100 km na godzinę. Wraz ze zmianą pogody przyjdzie też wyraźne ochłodzenie. We wtorek wartości na termometrach wyniosą od 26-27 stopni na północy i zachodzie kraju do 32 stopni w regionach południowo-wschodnich. Rzeczniczka Instytutu Agnieszka Prasek zwraca uwagę, że długotrwała susza hydrologiczna sprawia, że intensywne opady mogą prowadzić do lokalnych podtopień. Gleba nie ma możliwości wchłaniania wody w głąb ziemi, więc będzie ona spływać powierzchniowo, prowadząc do tzw. błyskawicznych powodzi. Na terenach zurbanizowanych będzie dochodzić lokalnie do podtopień. Jak dodaje rzeczniczka, prognozy długoterminowe wskazują, że tegoroczne lato w Polsce będzie ciepłe i suche, ale nie zabraknie również gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Wysokie temperatury powodują poważne problemy na polskiej kolei. W związku z awariami sieci trakcyjnej oraz utrudnieniami w ruchu spółka PKP Intercity odwołała część połączeń i zorganizowała zastępczą komunikację autobusową. Największe opóźnienia występują na trasach łączących Warszawę z Łodzią i Gdańskiem, a także między Wrocławiem i Katowicami oraz na linii Kołobrzeg, Piła, Poznań. Przewoźnik podkreśla, że obecne utrudnienia są skutkiem problemów infrastrukturalnych, na które nie ma bezpośredniego wpływu. PKP Intercity zapowiada dalsze monitorowanie sytuacji i apeluje do pasażerów o śledzenie bieżących komunikatów, ponieważ skala utrudnień na sieci kolejowej może ulec zmianie. Blisko 200 umów, porozumień i listów intencyjnych podpisano podczas konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, która odbyła się w Gdańsku. W spotkaniu uczestniczyło około 7,5 tysiąca osób oraz delegacje z kilkudziesięciu państw i organizacji międzynarodowych. Na konferencji pojawili się szefowie rządów, między innymi Polski i Ukrainy, a także wysocy przedstawiciele Unii Europejskiej, ministrowie, przedsiębiorcy i przedstawiciele międzynarodowych instytucji finansowych. Zdaniem wielu komentatorów, gdańskie wydarzenie odbije się echem nie tylko w Polsce czy Ukrainie, ale wpłynie na całą Europę. Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal ocenił, że obecność połowy Ukraińskiej Rady Ministrów uczyniła z konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy wydarzenie mega praktyczne, przewyższające skalą forum w Davos. Podczas konferencji Bank Światowy zadeklarował, że chce pozyskać 2 miliardy dolarów na odbudowę Ukrainy, między innymi od europejskich partnerów, a amerykański US Exim Bank podpisał umowę o udzieleniu kredytu o wartości 300 milionów dolarów dla spółki Naftogaz. Ponadto Google zapowiedziało, że zainwestuje 5 milionów dolarów w rozwój ukraińskiej aplikacji rządowej Obri. Polski Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę z Ministerstwem Gospodarki Środowiska i Rolnictwa Ukrainy, która zakłada wsparcie Ukrainy w budowie systemu finansowania ochrony środowiska, opartego między innymi na polskich doświadczeniach. Nowe kontrakty podpisały również między innymi firma PESA z Bydgoszczy na dostawę 50 nowych tramwajów dla Kijowa oraz GE Veranova z Wrocławia na dostawę systemu przesyłu energii dla kilku ukraińskich przedsiębiorstw energetycznych. Dodajmy, że konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy odbyła się w cieniu narastającego konfliktu politycznego pomiędzy władzami Polski i Ukrainy. po tym, gdy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów ukraińskiej powstańczej armii, prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu mu orderu Orła Białego. W tej sytuacji Zełenski nie przyjechał do Gdańska, choć wcześniej potwierdzał swój udział w konferencji. Jednak jak zapewnia ukraiński minister gospodarki Oleksiej Sobołew, konflikt polityków nie wpłynął na współpracę biznesową. Fakt, że zawarliśmy kilka umów na poziomie rządowym, a firmy z obu krajów podpisywały kolejne porozumienia między sobą, świadczy, że nasza bliska współpraca nadal jest możliwa, zapewnia ukraiński minister. Dodaje jednak, że przedstawiciele ukraińskiego biznesu apelują o obniżenie napięcia w relacjach politycznych z Polską, która pozostaje dla Ukrainy kluczowym partnerem. Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w obchodach 70. rocznicy poznańskiego czerwca 1956 roku i poinformował, że podpisał inicjatywę ustawodawczą, której celem ma być ustanowienie 28 czerwca dniem działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Projekt zostanie skierowany do Sejmu. Do ustanowienia nowego dnia konieczne będzie przyjęcie ustawy przez parlament, a następnie podpisanie jej przez prezydenta. Data nie jest przypadkowa, to właśnie 28 czerwca 1956 roku robotnicy poznańskich zakładów rozpoczęli protest przeciwko złym warunkom pracy, niskim płacom i komunistycznej władzy. Manifestacja szybko przerodziła się w pierwszy tak duży bunt społeczny w powojennej Polsce. Na ulice Poznania wyszły dziesiątki tysięcy osób, które domagały się chleba, wolności oraz poszanowania praw pracowników. Komunistyczne władze skierowały przeciwko protestującym wojsko, czołgi oraz funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa. Według ustaleń prowadzonego po latach śledztwa zginęło wówczas 58 osób, a setki zostały ranne. Poznański Czerwiec uznawany jest za początek kolejnych wystąpień przeciwko komunistycznej władzy, które ostatecznie doprowadziły do powstania Solidarności i przemian 1989 roku. A na koniec nietypowa interwencja strażników miejskich z Katowic. W piątek o godzinie 7:45 otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że na pomoście nad jednym z miejscowych stawów leży krokodyl. Zgłaszająca kobieta najadła się strachu, gdy podczas spaceru z psem zauważyła na deskach pomostu około 50-centymetrowego egzotycznego gada. Co gorsza, zwierzę wyraźnie się poruszało, informuje straż. Spacerowiczka szybko wycofała się na bezpieczną odległość i powiadomiła strażników. Do zgłoszenia dołączyła też zdjęcie. Dyżurny potraktował sprawę bardzo poważnie. Wskazany rejon błyskawicznie zabezpieczył wysłany w trybie pilnym patrol. Strażnicy z pełną ostrożnością podeszli do pomostu, ale gdy zbliżyli się do drapieżnika, napięcie opadło, bo okazało się, że tym egzotycznym potworem był gumowy krokodyl, jakim bawią się na plażach dzieci. Ta historia przypomina też inną sprzed kilku lat, kiedy to mieszkanka Krakowa powiadomiła Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, że od kilku dni na gałęzi drzewa przed jej domem przebywa legwan, czyli nadrzewna jaszczurka z Ameryki Południowej. Na miejscu inspektorzy odnaleźli stwora na gałęzi i szybko stwierdzili, że to nie żaden legwan, tylko duży, rozmoczony kruasant, którego ktoś wyrzucił przez okno. O czym z Wrocławia dla Radia SBS Przemysław Przybylski.

0: Wybierz sbs.com.au/polish jako stronę główną startową. Najświeższe wiadomości, aktualności i rozrywka na stronie sbs.com.au/polish. Podobają Ci się audycje SBS Polish? Bądź z nami w kontakcie na naszej stronie Facebooka. Polub nas. Podziel się z nami swoimi opiniami. SBS Polish na stronie Facebooka.
1: Można słuchać polskiego programu SBS w smartfonach, online i w radiu.

0: Mam ogromną przyjemność powitać na antenie radia SBS niezwykłego młodego człowieka. Jest nim Rafael Agaciński.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Rafael jest z pochodzenia Polakiem mieszkającym w Niemczech, koordynatorem Akademii Borussii Dortmund w Sydney. I teraz powiedz tutaj naszym słuchaczom, jak to się stało, wybacz, że do ciebie mówię per ty, ale po prostu jesteś młodym człowiekiem, jak to się stało, że odniosłeś taki sukces, zdobywając tego typu stanowisko? I w ogóle opowiedz, jak ty się znalazłeś w Australii, jak długo masz zamiar być?
1: Dzień dobry, w pierwszym rzędzie bardzo dziękuję za możliwość, że sobie możemy tutaj troszkę pogadać. No, nie jest takie łatwe pytanie, bo to no, długo lat temu się tak stworzyło, że teraz w ogóle teraz jestem tutaj. Ja w piłkę nożną grałem już całe życie moje i jak już kiedyś wiedziałem, że nie będę profesjonalnym zawodnikiem, to właśnie powiedziałem, że moje marzenie będzie w profesjonalnej drużynie pracować, szczególnie dla mojego klubu Borussii Dortmund. Długo lat już jestem w piłce nożnej, dużo doświadczenia pozbierałem, no i przez to teraz się możliwość właśnie udała, że jestem tutaj w Australii. Prawie 4 miesiące temu przyleciałem. Będę też tutaj, tak jak w planie jest, przez następne lata tutaj.
0: Czyli mogę ci właściwie zadać pytanie, jak młodzi australijscy piłkarze, czego mogą się nauczyć od niemieckiego modelu szkolenia?
1: Myślę, że można się naprawdę bardzo dużo nauczyć, bo szkolenie niemieckie jest wyjątkowe na świecie i ja też dostałem dobre doświadczenie, albo właśnie dobrą szkołę piłkarską. Tą filozofię, którą mamy w Borussii Dortmund, tutaj przywiozłem do Australii i właśnie to kontynuuję. I ja wiem i też widzę teraz już po dzieciach, których trenowałem, że zrobią bardzo duże postępy. I to jest to też, czemu tutaj jestem, żeby rozwój zawodników i zawodniczek idzie do przodu i żeby ich nie tylko zrobić dobrych zawodników i zawodniczek, tylko też dobre człowieki. Bo to też, myślę, jest bardzo ważny aspekt rozwoju dzieciach.
0: Wyczytałam, że pracowałeś jako scout przez wiele lat. Na jakie cechy zwracasz uwagę, obserwując młodych zawodników właśnie? Co jest ważne w pracy scouta? I ostatnie jakby pytanie, znaczy z tej serii o scoutach, jak odkryć zawodnika, który później może zrobić wielką karierę.
1: Zacząłem jako moją pierwszą pracę, można powiedzieć, w piłce nożnej dla PZPN-u, dla Polskiego Związku Piłki Nożnej. Ja jako zawodnik miałem też możliwość poznać ludzi z PZPN-u, jak grałem w Niemczech. Ta praca wykonywałem teraz ponad 7 lat. Ta praca dużo pomogła tej perspektywy, którą teraz mam, żeby właśnie znaleźć talentów i co właśnie ważne jest. I ta droga mi strasznie pomogła ludzi poznać, którymi doświadczenie dzielili. No, są dużo aspekty. W pierwszym rzędzie zależy, dla kogo skautujesz. Dla PZPN-u, czy dla Dortmundu, czy dla mniejszego klubu są wielkie różnice do skautowania. I ja myślę, że w pierwszym rzędzie jest mentalna sprawa ważna, jak zawodnik się zachowuje, jak na przykład bramkę straci, jak on się dogaduje z zawodnikami swoimi. I to już są takie punkty, gdzie widać, jak dziecko jest rozwinięte, jak on może w drużynie razem ze swoim zespołem grać, ale to jest jeden z wielu aspektów. Jak pójdziemy właśnie na techniczne punkty, no to co na przykład ważne jest o technice, jak zawodnik się zachowuje na boisku, czy on rozumie grać w piłkę, czy on widzi przestrzeń wolne, gdzie właśnie można driblować, ale przede wszystkim jest ważne, jak on przyjmuje piłkę, zawodnik potrafić grać prawą i lewą nogą, jak on zachowuje się, jak będzie miał presję, traci od razu piłkę, czy umie otrzymać piłkę. I tak w każdym punkcie jest też ważne, na jakiej pozycji gra. Zawodnik, który na skrzydle gra, czy w obronie gra, albo jako napastnik gra, ma całkiem różne atytuty i bo to trzeba...
0: Czyli zupełnie inny sposób podejścia, tak, do tej piłki.
1: Tak, pewnie, to jest bardzo ważne, bo ja nie mogę ocenić zawodnika, który jest napastnikiem, tak samo jak jest obrońcem. To są całkiem inne atytuty i to, jak właśnie na początku powiedziałem, jest ważne, dla kogo skautujesz. Jak przykład, jak dla Dortmundu w naszym klubie jest ta praca scoutingowa całkiem inaczej niż właśnie w mniejszych klubach. Tutaj mamy nasze profile, które są ważne i szukamy właśnie tych zawodników, które naprawdę, co myślimy, co takie gwiazdy będą, które też mogą karierę zagrać jako profesjonalny zawodnik.
0: Czyli zrobić międzynarodową karierę. A powiedz mi, jakie elementy niemieckiego systemu mogłyby zostać skutecznie zaadoptowane w Australii? Czy masz jakieś spostrzeżenia na ten temat?
1: Tak, pewnie. Dokładnie. Pierwsza rzecz jest techniczna sprawa. To jest, myślę, ten punkt, który najbardziej zwraca się uwagę, bo jak się kontroluje piłkę w pierwszym kontakcie, jak się strzela na bramkę, jak się podaje, jak się przyjmuje piłkę, to są wszystko elementy, które dzieci tutaj może nie mają, bo ja myślę, że każdy trening musi być z piłką. Obojętne, czy nawet się, nawet jak się sprint trenuje, to można takie gry zagrać, gdzie można to trenować. Ale ja myślę, że najpierw technika jest najważniejsza, też koordynacja. Koordynacja, jak się rusza się w różnych sytuacjach, żeby dziecko potrafiło się ruszać w specyficznych momentach. Ważne na przykład, jakby przewrotkę zrobić czy coś. Takie różne takie, co się nie tylko w piłce nożnej używa, tylko też w różnych gimnastykach. Bo jak dziecko się też w młodych latach uczy ruszać się, biegać do przodu, biegać do tyłu, takie elementy znaleźć.
0: Takie, które czasami zaskakują pewno na stadionie, prawda? Czyli potrafi się jakby znaleźć w takiej sytuacji.
1: Ja bym tak powiedział, żeby dziecko się musi ruszać, bo ja na przykład mam różnicę, co tutaj widziałem, miałem różne dzieci, które nie umieli normalnie tak biegać, żeby kolana do góry podnosić, ale tutaj właśnie myślę, że to są punkty, które ja tutaj z dziećmi trenuję. Raz jest technika, druga koordynacja i trzeci punkt jest na przykład, że ja bardzo lubię pracować z piłki tenisowe, że na przykład się dzieci tak traktuje, że oni muszą więcej rzeczy naraz robić, że na przykład podajesz piłkę, musisz rzucać piłkę i musisz patrzeć, co obok ciebie się dzieje. To właśnie orientacja. Co ja na przykład się nauczyłem być, pracować w details, że naprawdę szczegóły popatrzeć, jak się ciało rusza, żeby właśnie tą technikę nauczyć się. Przy tych punktach, co ja właśnie tutaj trenuję, to jest uczyć się, powtarzać właśnie, żeby to się też nauczyło dziecko.
0: Tak, powtórki są ważne. Czym więcej człowiek powtarza, prawda? Jak to się mówi? Praktyka czyni mistrza? A powiedz mi taką rzecz. Jak zmieniła się twoim zdaniem rola trenera reprezentacji narodowej na przestrzeni ostatnich lat? Bo nam się wydaje, że zmieniła. Oczywiście tutaj mamy jeszcze i sztuczna inteligencja doszła, że można różne rzeczy tam sprawdzać, kontrolować, analizować, bo przecież chyba rola trenera to też jeszcze polega oprócz samego treningu na analizie, prawda?
1: Ja jestem też analitykiem, bo ja w ostatnich 2 lata pracowałem w Fofno Sabryk jako kierownik analizy. No, praca trenera jest różna. Też oczywiście jest ważne, jaki trener jesteś. Jesteś trener w pierwszej lidze i w profesjonalnym drużynie i prowadzisz, albo jesteś w juniorach. I ja myślę, że to ważne jest, bo jak jesteś w profesjonalnym drużynie, jak się tutaj na przykład, jak w Bundeslidze jesteś, no to w Bundeslidze musisz jako trener kierować drużynę. Ja myślę, że to jest największy atut, który potrzebujesz, bo masz ekspertów obok ciebie. Masz analityka obok ciebie, masz jeszcze asystentów trenerów, które też prowadzą trening, masz trenerów na motorykę. I ja myślę, że to jest właśnie różnica, jak jesteś na profesjonalnym oddziale, ale jak jesteś jako w juniorach, no to musisz potrafić więcej rzeczy. Musisz o więcej rzeczach się zajmować, bo nie masz tyle trenerów, które masz jako w profesjonalnym oddziale. Ale ja myślę, że się dużo zmieniło, bo piłka się też zmieniła.
0: To była pierwsza rozmowa z Rafałem Agacińskim. Drugą część rozmowy usłyszymy w środowej audycji.

0: Pobierz aplikację SBS Audio App bezpłatnie z App Store albo z Google Play. Zacznij słuchać swoich ulubionych programów już dzisiaj.
1: SBS po polsku na Facebooku udostępnij innym nasze materiały.
2: Zmieniamy temat, właściwie to nie zmieniamy, bo ciągle oczywiście piłka nożna króluje. No i Piotr Pokorski.
3: Serdecznie witam wszystkich kibiców. Na magazyn sportowy Radia SBS zaprasza Piotr Pokorski.

0: You are listening to SBS.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Olbrzymia presja wizerunkowa. Iran przystępował do meczu z olbrzymim bagażem polityczno-religijnym, a zwycięstwo i awans byłby pewnego rodzaju manifestacją. Egipt z kolei jest pierwszym krajem z Afryki, który wystąpił w Mistrzostwach Świata już w latach 30. ubiegłego wieku. Zdobył także najwięcej tytułów mistrza swojego kontynentu. W swoich szeregach ma jednego z najlepszych piłkarzy świata, Mohameda Salah, który notabene był testowany w polskiej lidze, ale się na nim nie poznano. Atmosfera przedmeczowa była bardzo gorąca i to wszystko zostało przekazane do ogarnięcia polskiemu sędziemu Szymonowi Marciniakowi. Marciniak jest jednym z najlepszych sędziów na świecie. Moim zdaniem sędziował bardzo dobrze i obiektywnie. Podyktował rzut karny dla Iranu, co było prawidłową decyzją. Jednak Irańczycy nie wykorzystali szansy. W doliczonym czasie gry przy stanie 1-1, co nie było korzystnym wynikiem dla Irańczyków, strzelili oni bramkę, której jednak nasz sędzia nie uznał ze względu na spalonego. Iran ostatecznie zajął trzecie miejsce w grupie i mówiąc kolokwialnie, o włos minął się z awansem do kolejnej fazy rozgrywek. Najgorsze jest to, że o brak awansu Irańczycy obwiniają sędziego Marciniaka. Największym hitem miało być spotkanie Francji z Norwegią, czyli faworyta z czarnym koniem. Francuzi pokazali, że mogą być traktowani jako faworyt. Wygrali bowiem 4-1, a 3 bramki zdobył w ciągu 20 minut Osman Dembele. Poprzednio podobnego wyczynu dokonał 40 lat temu Gary Lineker, strzelając 3 gole Polsce na Mistrzostwach Świata w 1986 roku. Norwegia wystawiła rezerwowy skład, wymieniając 10 podstawowych zawodników, włącznie z ich najlepszym napastnikiem Haalandem. Niektórzy komentatorzy zarzucają Skandynawom tchórzostwo, bowiem drugie miejsce dało im teoretycznie słabszego przeciwnika w fazie eliminacyjnej. Reprezentacja Francji prezentuje się doskonale, ale kontrowersyjne jest to, że grają w niej najlepsi piłkarze mający afrykańskie korzenie, co osłabia drużyny tego kontynentu. Przed nami kolejne emocje fazy eliminacyjnej, bowiem przegrany odpada z dalszych rozgrywek. Przejdźmy do innych sportów. Tenis. Katarzyna Kawa nie zagra w turnieju głównym w Wimbledonie. Polka odpadła w trzeciej rundzie eliminacji. Linda Klimowicowa odpadła w pierwszej rundzie. Już dzisiaj swój pierwszy mecz rozegra Maja Chwalińska. Jej przeciwniczką będzie tenisistka z Tajlandii. Czy wiecie Państwo, kto to jest Maciej Serafin, Luke Czepiela albo Antoni Radziński? Ja też nie wiedziałem. A więc po kolei. Maciej Serafin jest pierwszym Polakiem, który ukończył legendarny wyścig do chmur. Była to 104. edycja jednego z najtrudniejszych wyścigów świata. Z 1500 zgłoszeń organizatorzy zakwalifikowali 75 zawodników. 20-kilometrowa trasa w Colorado prowadzi z 2800 metrów do 4300 metrów i składa się ze 156 zakrętów. Łukasz Czepiela jest pilotem linii lotniczych. Na co dzień lata Airbusem 320, ale poza pracą startuje w Red Bull Air Race. Jest mistrzem świata klasy Challenger. Występuje też jako pilot akrobacyjny. Sławił się tym, że wylądował samolotem na sopockim Molo, a także na dachu Burj Al Arab w Dubaju. Antek Radziński ma 14 lat i właśnie zdobył Mistrzostwo Świata Juniorów w szachach. Zawody rozgrywane były we Włoszech, a brało w nich udział 151 zawodników. I tymi optymistycznymi informacjami o Polakach, z których możemy być dumni,

0: Kończę dzisiejszy przegląd wydarzeń sportowych ubiegłego tygodnia. Przygotował i przedstawił Piotr Pokorski, SBS Polish.
1: Słuchaj polskich programów Radia SBS na żywo o godzinie 14. W poniedziałki, środy, czwartki, piątki i niedzielę. Słuchaj nas w radiu na stronie internetowej sbs.com.au/polish, w telefonach komórkowych, w telewizji cyfrowej przez aplikację SBS Audio App, na YouTube oraz przez inne aplikacje podcastowe, a także na Facebooku na stronie SBS Polish. Audycje SBS Polish po polsku słuchaj w Australii i z każdego miejsca na świecie.
2: Nasza audycja dobiega końca. Jeszcze oczywiście przed nami piosenka na pożegnanie. Za uwagę dziękuję Joanna Borkowska-Surucić, a wybrałam dla Państwa piosenkę Pieprz i Sól. Śpiewa Katarzyna Kowalska. Proszę sobie wyobrazić, Katarzyna Kowalska skończyła 53 lata 13 czerwca. Jest to piosenkarka rockowa, kompozytorka. No i posłuchajmy Pieprz i Sól. Życzę miłego popołudnia.